0: Dobro jutro. Radio. Največje uspešnice vseh časov.
1: Pensate che moriría sin ti.